0: James Hype in Kelly Lee, More Than Friends, pljušna zadevšna, mal starih ritmov v novi publiki. Zadeva, ki je šla z 8. na 10. mesto, evo, vstopamo v zgornjo tretjino, naslednja, Rita Ora. Pač, enim se zdi tako, enim tako. Bimo pa muziko poslušali, pa se nas nič kaj dost ne prime, kaj ostalega, oziroma nas nič kaj dost ne zanima, kaj ostalega. Tole je 9. mesto Rita Ora Anywhere.
1: Lestvica najpismi tedna.
2: In Žan Frbežar.